0: zdrowych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli z niej informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
1: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano także Radę Nadzorczą i powołano nową,
2: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
0: Mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. Policjanci zatrzymali na razie 2 osoby, 17 i 20-latka z Rydułtów. To pseudokibice Górnika Zabrze.
3: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
0: Relacjonuje Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, w środę wieczorem grupa zamaskowanych napastników zaatakowała kibiców Ferencvaroszu Budapeszt, którzy przebywali w pizzerii przy ulicy Wolności w Zabrzu. Nie byli jej jedynymi gośćmi. Pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz. Napastnicy zdemolowali lokal, m.in. wybili szyby w oknach. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury, jak do skarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach Jakub Honhera.
4: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
5: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
4: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytany w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
0: Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Po kilku dniach jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny podejrzanego. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie, stamtąd sprowadzono go do Polski. Obie agresorki są już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie z agresywnymi kobietami trafiło do internetu. Widać, jak najpierw obrażają, a potem atakują 2 mężczyzn. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej.
6: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
0: Relacjonuje Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. Kobiety zostały już zatrzymane, o czym poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji prawnej czynu, a co za tym idzie ewentualnej karze grożącej napastniczkom. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. Już dziś na warszawskiej Wisłostradzie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział prawie 2000 żołnierzy. Jednym z najważniejszych punktów defilady będzie pokaz lotniczy nad Wisłą, zapowiada szef MON-u Paweł Bejda.
7: Będą oczywiście F-35 i przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3. Te samoloty do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze, Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
0: To na niebie, a co na ziemi?
7: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, to będą moździerze, raki, to będą nasze pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk.
0: Część morska do Finlandii odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych, a start warszawskiej części defilady o godzinie 12. Paliwo drogie, a ulga dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. Benzyna 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel i benzyna 98 grubo ponad 8 zł. Na obniżki trzeba poczekać do poniedziałku. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o złotówkę za litr. Tyle, że dla wielu kierowców to marne pocieszenie. Obniżka przydałaby się właśnie teraz, podczas długiego weekendu.
8: To by było dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także.
9: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
10: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
11: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
10: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
11: No to tak, to prawda. Jestem zdecydowanie za.
0: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł za litr. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach. W wiadomościach protest mieszkańców dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu. Taką konstrukcję chce tam postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
12: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
13: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad stuletnie, wszystko będzie zniszczone.
14: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
15: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
0: Urząd Miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona. Inwestor musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Na ten temat ma się także wypowiedzieć Rada Miasta Nowego Sącza. W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Między innymi Eddie, 300 mil do nieba, Mój i Kiforn, Jasminum, Dom zły i Weiser.
16: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
17: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskowski, reżyser filmu Eddie. No Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
0: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty. Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera się w tym czasie na wielki szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Zanim jednak wyruszymy żaglówką w rejs, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana, przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
18: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu, czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną.
0: Pamiętajmy też, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie. Teraz coś dla ochłody. W Białymstoku można wybrać się na lodowisko. Gdy na zewnątrz panują 30-stopniowe upały, Białystok otwiera ślizgawkę, na której warto mieć ciepłą bluzkę, czapkę i rękawiczki. Pomysł, jak słyszymy, to strzał w dziesiątkę.
19: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
20: No w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
21: Można pójść na lodowisko w Białymstoku. Kiedy jest gorąco na podwórku, to można pójść się schodzić na lodowisko.
22: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
0: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że lot do ciepłych krajów może rozpocząć się już niebawem.
23: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów w

0: znoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Mówi Krzysztof Witbrant z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
0: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: Cała trasa może wynieść nawet 8 do 10 tysięcy kilometrów.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o stanie naszych rodaków?
1: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
2: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu. Łomisz.
3: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
1: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli z niej informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
4: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano także Radę Nadzorczą i powołano nową,
5: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
0: Mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnośląskiego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. Policjanci zatrzymali na razie 2 osoby, 17 i 20-latka z Rydułtów. To pseudokibice Górnika Zabrze.
6: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
0: Relacjonuje Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, w środę wieczorem grupa zamaskowanych napastników zaatakowała kibiców Ferencvaroszu Budapeszt, którzy przebywali w pizzerii przy ulicy Wolności w Zabrzu. Nie byli jej jedynymi gośćmi. Pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz. Napastnicy zdemolowali lokal.

0: m.in. wybili szyby w oknach. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury, jak do skarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach Jakub Honhera.
1: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
2: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
1: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
0: Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Po kilku dniach jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny podejrzanego. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie, stamtąd sprowadzono go do Polski. Obie agresorki są już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie z agresywnymi kobietami trafiło do internetu. Widać, jak najpierw obrażają, a potem atakują dwóch mężczyzn. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej.
3: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
0: Relacjonuje Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Kobiety zostały już zatrzymane, o czym poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji prawnej czynu, a co za tym idzie ewentualnej karze grożącej napastniczkom. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. Już dziś na warszawskiej Wisłostradzie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział prawie 2000 żołnierzy. Jednym z najważniejszych punktów defilady będzie pokaz lotniczy nad Wisłą, zapowiada szef MON-u Paweł Bejda.
4: Będą oczywiście F-35 i przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
0: To na niebie, a co na ziemi?
4: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze Kraby, to będą moździerze Raki, to będą nasze Pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk.
0: Część morska do Finlandii odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych, a start warszawskiej części defilady o godzinie 12. Paliwo drogie, a ulga dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. Benzyna 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel i benzyna 98 grubo ponad 8 zł. Na obniżki trzeba poczekać do poniedziałku. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o złotówkę za litr. Tyle, że dla wielu kierowców to marne pocieszenie. Obniżka przydałaby się właśnie teraz, podczas długiego weekendu.
5: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
6: Bo ludzie się wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
7: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
8: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
7: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
8: No to tak, to prawda, jestem zdecydowanie za.
0: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł za litr. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach. W wiadomościach protest mieszkańców dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu. Taką konstrukcję chce tam postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
9: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
10: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad stuletnie, wszystko będzie zniszczone.
11: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasze cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
12: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
0: Urząd Miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona. Inwestor musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Na ten temat ma się także wypowiedzieć Rada Miasta Nowego Sącza. W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Między innymi Eddie, 300 mil do nieba, Mój Nikifor, Jasminum, Dom Zły i Weiser.
13: Odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha. Zbudować nastrój i poetyckość kadru.
14: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskowski, reżyser filmu Eddie. No, Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
0: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty. Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera się w tym czasie na wielki szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Zanim jednak wyruszymy żaglówką w rejs, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana, przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
15: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu, czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną.
0: Pamiętajmy też, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie. Teraz coś dla chłody w Białymstoku. Można wybrać

też, że szlaki wodne to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie. Teraz coś dla uchłody w Białymstoku, można wybrać

0: Pomysł, jak słyszymy, to strzał w dziesiątkę.
1: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
2: No w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
3: Można pójść na lodowisko w Białymstoku. Kiedy jest gorąco na podwórku, to można pójść się schodzić na lodowisko.
4: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
0: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że lot do ciepłych krajów może rozpocząć się już niebawem.
5: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
0: Mówi Krzysztof Witbrąd z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
5: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
0: Cała trasa może wynieść nawet 8 do 10 tysięcy kilometrów.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o stanie naszych rodaków?
1: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
2: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu. Łomisz.
3: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
1: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Lekarze wykradli z niej informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
4: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa dolnośląskiego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano także radę nadzorczą i powołano nową,
5: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
0: Mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. Policjanci zatrzymali na razie 2 osoby, 17- i 20-latka z Redutów. To pseudokibice Górnika Zabrze.
6: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
0: Relacjonuje Sebastian Biok z Zabrzeń. Policji. Przypomnijmy, w środę wieczorem grupa zamaskowanych napastników zaatakowała kibiców Ferencvarosu Budapeszt, którzy przebywali w pizzerii przy ulicy Wolności w Zabrzu. Nie byli jej jedynymi gośćmi. Pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz. Napastnicy zdemolowali lokal, m.in. wybili szyby w oknach. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury, jak do skarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach Jakub Honhera.
7: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
8: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
7: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
0: Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Po kilku dniach jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny podejrzanego. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie, stamtąd sprowadzono go do Polski. Obie agresorki są już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie z agresywnymi kobietami trafiło do internetu. Widać, jak najpierw obrażają, a potem atakują dwóch mężczyzn. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej.
9: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
0: Relacjonuje Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Kobiety zostały już zatrzymane, o czym poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji prawnej czynu, a co za tym idzie ewentualnej karze grożącej napastniczkom. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. Już dziś na warszawskiej Wisłostradzie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział prawie 2000 żołnierzy. Jednym z najważniejszych punktów defilady będzie pokaz lotniczy nad Wisłą, zapowiada szef MON-u Paweł Bejda.
10: Będą oczywiście F-35. I przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14.

0: 15 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
1: To na niebie, a co na ziemi?
0: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze Kraby, to będą moździerze Raki, to będą nasze Pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk.
1: Część morska do Finlandii odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych, a start warszawskiej części defilady o godzinie 12. Paliwo drogie, a ulga dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. Benzyna 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel i benzyna 98 grubo ponad 8 zł. Na obniżki trzeba poczekać do poniedziałku. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o złotówkę za litr. Tyle, że dla wielu kierowców to marne pocieszenie. Obniżka przydałaby się właśnie teraz, podczas długiego weekendu.
2: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
3: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
4: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
5: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
4: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
5: No to tak, to prawda. Jestem zdecydowanie za.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł za litr. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach. W wiadomościach protest mieszkańców dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu. Taką konstrukcję chce tam postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
6: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
7: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad stuletnie, wszystko będzie zniszczone.
8: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
9: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
1: Urząd miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona. Inwestor musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Na ten temat ma się także wypowiedzieć Rada Miasta Nowego Sącza. W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Między innymi Eddie, 300 mil do nieba, Mój Nikifor, Jasminum, Dom zły i Weiser.
10: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
11: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskowski, reżyser filmu Eddie. No, Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
1: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty. Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera się w tym czasie na wielki szlak wielkich jezior mazurskich. Zanim jednak wyruszymy żaglówką w rejs, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana, przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
12: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu, czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną.
1: Pamiętajmy też, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie. Teraz coś dla ochłody. W Białymstoku można wybrać się na lodowisko, gdy na zewnątrz panują 30-stopniowe upały. Białystok otwiera ślizgawkę, na której warto mieć ciepłą bluzkę, czapkę i rękawiczki. Pomysł, jak słyszymy, to strzał w dziesiątkę.
13: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
14: No, w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
15: Można pójść na lodowisko w Białymstoku. Kiedy jest gorąco na podwórku, to można pójść się schodzić na lodowisko.
16: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
1: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej

0: w połowie sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że lot do ciepłych krajów może rozpocząć się już niebawem.
1: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
0: Mówi Krzysztof Witbrand z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
1: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
0: Cała trasa może wynieść nawet 8 do 10 tysięcy kilometrów.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec wybrał zgłoszenie Sebastiana, którego wita. Cześć Seba.
2: No cześć, witam.
1: O kim to będzie historia?
2: O mojej kobiecie Aleksandrze.
1: To jest dziewczyna, narzeczona, żona?
2: To jest była żona.
1: Twoja?
2: Tak, tak, tak.
1: Rozwiedliście się i ponownie do niej uderzasz?
2: Tak, mieszkaliśmy razem i wszystko, próbowaliśmy od nowa, wszystko, no i wyszło jak wyszło, że o.
1: Rozstałeś się z dziewczyną, napisałeś. Podobno ją przyłapałeś, jak flirtuje z jakimś chłopakiem. Rozwij temat.
2: Ja należę do osób takich, niegrzeczny byłem, ale odbyłem swoją karę.
1: W zakładzie zamkniętym, wakacjującym?
2: Tak,
1: dobra.
2: Tak, no ale się poprawiłem, bo no, chcecie poprawić i tak dalej. Wchodziła właśnie tam Aleksandra na widzenia.
1: Okej.
2: Okay. Wszystko ładnie, kulturalnie.
1: Ona już była twoją dziewczyną, zanim cię tam umieścili, tak?
2: Tak, tak.
1: A jak długo?
2: 8 lat, mamy ze sobą córkę.
1: No proszę, to jest ważna informacja, nie napisałeś tego. Ile córeczka ma lat?
2: 7 lat.
1: A jak długo cię nie było na wakacjach?
2: No 2 lata, 5 miesięcy. Przyjeżdżała na widzenia z córką.
1: Super.
2: No, jestem osobą zazdrosną, no i któregoś dnia zobaczyłem od niej telefon i tam osobę miała zablokowaną. Zablokowaną. No i mówię, co to oznacza ta osoba zablokowana? No i ona taka zmieszana, 3 dni ten telefon trzymała, nie chciała mi go pokazać.
1: No
2: tak
1: bo ty
2: dalej.
1: Jesteś porywczy, Bóg wie co ty zrobisz.
2: Zazdrosny jestem po prostu. No chciałem, żeby mi to wyjaśniła, ona mówi, że go tylko zablokowała, bo żeby do niej nie pisał, no.
1: No żeby dał jej spokój, tak.
2: Byłem parę dni, no nie wytrzymałem, no i odszedłem od niej.
1: To ty nie cieszysz się, że żona twoja, była żona, obecna partnerka, podobać się może jeszcze innym facetom. Znaczy, że to nie jest radość dla ciebie, że dobrze wybrałeś, tak? Ty chciałbyś, żeby ona nikomu się nie podobała, nikt nie zwrócił na nią uwagi, tak? Tylko żeby patrzyła na ciebie, a ty na nią.
2: Tak, tak, dokładnie.

0: naprawdę piękną kobietą, no...
1: No to jest niemożliwe, od razu ci mówię. No to albo dojrzałeś do tego, że ta ładna dziewczyna wybrała sobie ciebie, albo generalnie daj babie spokój, no.
0: No, no,
1: bo zawsze ktoś się przyczepi. Zawsze ktoś do niej napisze. Będzie chciał ją poderwać, wsunąć liścik, poprosić o telefon, uśmiechnąć się. I co? I ty będziesz latał z domu, z powrotem do domu. Czy walizki ci się popsują?
0: No dokładnie, no to jest zrozumiałem. Odpisała mi, kiedy spisaliśmy niedawno, to mi napisała, że to nic ten, no i sam już nie wiem, z tego wszystkiego zrobiłem ten błąd, że wyjechałem.
1: No spakowałeś się i zostawiłeś, chłopie, no.
0: Tak.
1: Wyprowadziłeś się, a potem nagle zatęskniłeś.
0: Tak, bo ją kocham, no kocham ją, kocham córkę, no chciałbym to naprawić, a była też taka sytuacja, że parę dni temu pisaliśmy wieczorami, chciałem to jakoś tak naprawić, no i skończyłem z nią rozmowę i ona się odpaliła, tam zaczęła mi tam wypisywać takie rzeczy, że rano wstałem, do takiej kłótni doszło, nagrywała mi takie różnego rodzaju przez SMS rozmowy tam w tle słyszałem byłych teściów, jak no to już chyba będzie już koniec, nie? Nie wierzę w to, a bardzo bym chciał, no bardzo bym chciał.
1: Nie ustawiasz ją za bardzo w tym związku, mówisz jej co wolno, czego nie wolno. Ty zapominasz, że to nie jest twoja żona, to jest matka twojego dziecka. Z szacunkiem, nie ma, nic was nie łączy oprócz rozwalonego małżeństwa.
0: No ale traktuję ją jak żonę, kocham ją, tęsknię za nią, no.
1: Ale rozstaliście się. No. I tak się starasz ponownie, żeby ci zaufała i walczyła o ciebie, no. Że robisz jej awantury, ograniczasz ją. Każdy facet, który napisze, to jest już zdrajca. Tak się nie buduje. Jak ty chcesz z nią, kurczę, wiesz, śniadanie zjeść w niedzielę, pójść na spacer, no. Pełen pretensji do pięknej kobiety, którą sobie kiedyś wybrałeś. Niszczysz ją trochę, chłopie. Ona może mieć dosyć.
0: No, ja wierzę, na pewno ma dosyć, no.
1: Odwiedzała cię, córkę zabierała ze sobą. To nic nie znaczy?

0: kochaj albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Aleksandro.
1: Dzień dobry.
2: Na szerokie wody oceanu bez koła ratunkowego Pawelec z Radia Vox FM wypłynął. Będzie
1: nie,
2: się mierzył.
1: Nie, no naprawdę. No,
2: tak, napisał do mnie. Masz go jak
1: naprawdę?
2: Na dłoni? Tak, masz go jak na dłoni.
1: Radio.
2: Tak, radio.
1: Moja mama się pyta co, bo jesteśmy w hurtowni na zakupach, więc...
2: No i krótko to załatwimy, ponieważ on mi powiedział, że cię strasznie przeprasza za to, że cię odganiał od wszystkiego, co pisało do ciebie, co się podobałaś, co zwracało uwagę na twoją urodę, a on zamiast to docenić, to za to cię karał. Każdy facet chciałby mieć piękną Aleksandrę. Aleksandra mieszkała z Sebastianem, a Sebastian terrorysta...
1: Sebastian uciekł po raz kolejny.
2: Tak, a Sebastian terrorysta pakował się w walizki i mówił: to ja ci nie wierzę, zdradzasz mnie, awantury, brzydkie tak. słowa, energia niepotrzebna, zupełnie nie w tą stronę, ile razy można to wytrzymywać. Tylko że rozmawiał ze mną i mówił, że przepraszam, bo ta zazdrość moja, ta panika i za każdym razem opuszczam.

0: Zanie jej, to już teraz wiem, że to taka przemoc trochę, że to nie tak się żyje, bo to na dobre i na złe. Już małżeństwo przegrał z tobą, prawda? Doszło do rozwodu.
1: Prawda.
0: No właśnie. No.
1: Prawda. Odbiło się na dziecku, to strasznie, bo dzieckiem manipulował. Ja mu dałam szansę. On w tamtym tygodniu miał wrócić.
0: Stwierdził,
1: że on zostaje tam, gdzie jest.
0: O, zdrajca.
1: I dziecko to przeżyło, jest pod opieką psychologa.
0: O, kłamca! Nie powiedział mi tego.

0: flirtujesz z jakimś chłopakiem, to co on mi napisał?
1: Nie, on mnie nic nie przyłapał, ja miałam numer zablokowany, bo jeżeli go nie było, to nie chciałam mieć z nikim kontaktu, a po prostu ja wolałam wszystkich blokować, z nikim nie pisać, żeby nie mieć kontaktu, a on powiedział, że go zdradzam. A robiłam wszystko, żeby było dobrze. 2,5 roku za nim czekałam. Wychowywałam sama dzieci. Naprawdę. Starałam się. Po czym 3 miesiące i mi zrobił taki numer. I mnie o wszystko oskarżał. No nie można tak żyć. Jeżeli jedna osoba się stara, żeby było dobrze, a druga nie robi nic, no to naprawdę. I wieczne po prostu obrażanie mnie, bo dla mnie to jest obraza. Jeżeli ja jestem okej i ja wiem, że ja nic nie zrobiłam, a ktoś mi wmawia, że ja robię, no to no, o czym my mówimy?
0: To w czym ty się zakochałaś, powiedz?
1: Ja go kocham. Takiego... Okay. Ja go kocham nad życie, ja go zawsze będę kochać. Ja go nie przestanę kochać.
0: Będziesz sama, taka ładna kobita. Ile ty masz lat, Aleksandra?
1: No, 44 za kilka dni.
0: Dziewczyno, to przecież dopiero fajny rozbieg do dorosłości.
1: Naprawdę. Ja już przerobiłam to wszystko. Ja mam dzieci, ja mam dla kogo żyć. Naprawdę.
0: Naprawdę zgasisz ten piec, nie pójdziesz szukać miłości? Nie zachwycisz się innym facetem?
1: Nie, wolę sobie żyć sama.
2: No nie!
0: Ona cię niedawno prosiła, żebyś wrócił.
3: No tak.
0: Ona sama cię prosiła.
1: Tak, ja sama dałam szansę. Pamiętasz, Sebastian, dziecko po prostu przeżyło traumę.
3: Bardzo, no.
1: Gdzie mówiłam, że ostatnia szansa. Dałabym ci jeszcze jedną, żeby było wszystko dobrze.
3: No, pół roku
1: dawałam szansę, naprawdę. Sebastian cały czas mówił, że ja go zdradzam.
0: No wiem, ile to można znosić. 2,5 roku,
1: która kobieta by czekała? Zawinęłaby się napięcie.
0: No duży błąd popełniłeś.
3: Tak, no.
0: Kobiety potrafią zmienić zdanie. Pozdrawiam.
1: Ciężka sytuacja.
0: Mam nadzieję, że staniesz na nogi, Sebastian, z kolan i wszystko to naprawisz. Będzie ci się chciało.
3: Będę próbował. No.
0: Pozdrawiam, trzymaj się, pa.
3: No, co?
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Reklama.

0: autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: 100% marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
3: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
4: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
5: Zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości.
6: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
7: Zawsze był powiat szydłowski, od początku było największy, nawet w Europie było taki moment.
6: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
7: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
8: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
9: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gmina da socjal, no i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
10: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
6: A ile można zarobić?
10: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu, no to ile można?
6: Co i więcej? Nic?
10: Nic.
3: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce. Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
3: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
6: Średnia w Polsce no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, a tutaj 23%, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
9: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
6: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
9: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
6: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
9: Normalne, co nie?
6: Że na czarno po prostu.
9: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze, żyje się jak szlachta nie pracuje, o.
6: A, że tu dużo szlachty po prostu
9: w okolicy. Tu jest dużo szlachty, tu jest, wie, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gmina da socjal, no i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to, to z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
6: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
9: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook, aha, TikTok, hała bała i one chcą pieniądze. Dużo ludzi chce pieniądze, nie wiadomo jak je zarobić, większe od fachowca. No to dla takich pracy nie będzie. No posiedzi dwa dni roboty, czasami jeden dzień w pracy, weźmie socjal, czyli weźmie ubranie i w ten sam dzień go już nie ma.
6: Mówicie, że jest praca, tak? Tylko nie ma komu robić.
9: Właśnie, to
6: a ile tak można zarobić tak na budowie tutaj? 5 na rękę?
9: Nie, nie będzie.
11: Najniższa.
6: Ciężka praca, ale za najniższą krajową, no to...
11: Nikt nie chce pracować no najniższą, nie?
6: Pani pracuje.
10: Ja pracuję.
6: No ale to co?
10: Więc jak ktoś chce pracować, to pracuje. Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
6: A ile można zarobić?
10: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu, no to ile można?
6: Co i więcej? Nic.
10: Nic.
3: Problemy Szydłowca zaczęły się na początku lat 90. No, to tak jak w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce, ale prawdziwy kryzys przyszedł na początku lat 2000. Wtedy w okolicy padły ostatnie duże zakłady pracy. Bezrobocie w powiecie przekroczyło 40%. No i to był rekord w skali już nie tylko polskiej, ale europejskiej.
7: Szydłowiec stoi na kamieniu, nie? I oni odbudowywali Warszawę, Pałac Kultury. To stąd kamień pochodzi. A ja mam 63 lata, to ja już się nie będę w kamieniarce zatrudniał, nie?
9: Ale jeszcze do emerytury panu brakuje.
7: Wytrzymam chyba.
9: Ale to co, pan nie pracuje teraz nigdzie?
7: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem. Znam się na komputerach, na liczydłach. Pan nie pamięta tego. Dawniej były takie liczydła na przykład, nie? Pan tego na pewno nie wie.
9: To kiedy ostatnio pan pracował?
7: Ja wiem, 4 lata temu.
9: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
7: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
9: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
7: No, ale jak ja tego nie robiłem nigdy w życiu, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata, jeszcze dwa, no przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
9: I poopowiadać tu o szydłowcu.
7: Poopowiadać tu o szydłowcu. Mamy zamek, na Palach jest budowany.
9: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią.
7: Nie, nie. Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz, tylko że Kazimierz jest koło Warszawy, obok Warszawy, no. A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani. No.
9: Aha, że ani tu, ani tam.
7: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
9: To wie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
12: Zawsze był powiat szydłowiecki od początku, było największe nawet w Europie było taki moment.
9: Że najwyższe bezrobocie w Europie?
12: A, że to tamte 40-50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil sobie większy, a tak to... Takie widobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniołomy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
9: No to co, to nie ma kamienia w Szydłowcu?
12: Chyba czasy sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Wszystko upadło tak jak było. Kapitalizm mamy.
3: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica, o kilkanaście kilometrów od Szydłowca, zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje, wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam, często na czarno. Rejestrują się w Urzędzie Pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
9: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
13: Tynkarz.
9: No i co, nie ma pracy tutaj?
13: Praca dorywczo, tak, nie, tak mówię.
9: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
13: Tak, raz jest, raz nie ma właśnie.
9: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
13: Pracę, tylko bezrobotne. Bez prawa do zasiłku.
9: Aha, że bez prawa do zasiłku, tak. Tylko tyle, że ubezpieczenie?
13: Bez ubezpieczenie.
9: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
13: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, ale tylko, że wie pan, ciężko, tak. To tam panu na 20 złotych na godzinę.
9: To ile to wychodzi, tak?
13: 10 godzin to masz 200 zł.
9: 200 zł, no, czyli 20 dni, 4 tysiące?
13: Tak, bez rejestracji, no, na czarno.
9: No tak.
13: Mieszkanie, opa, wszystko zrobi po pieniądzach, a z czego żyć?
9: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
13: Tak, w Szydłowcu.
9: Czy wyjeżdża pan?
13: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
9: A gdzie pan był?
13: W Holandii.
9: W Holandii?
13: Tak.
9: A jak w Holandii lepiej?
13: A jak wiem, tam ganiarby był na truskawkach.
9: No tak. Jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
13: Bym nie wrócił, właśnie.
9: No. I tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
13: No lepiej na starych śmieciach.
14: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze Urząd Pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
9: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
14: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowiec nie miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no już jestem na swoje wieki, już te męczą mnie te wyjazdowe prace, także
4: poszukuję pracy tutaj na miejscu, także...
6: A w jakim charakterze?
4: Pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej. No a tutaj w tej branży nie ma.
6: Co, wrócił pan do Szydłowca?
4: No wróciłem, no bo gdzie mam wrócić? Tu jest mój dom, pana. A rynek pracy jest... Tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to...

0: Pan jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej. No a tutaj w tej branży nie ma.
1: Co, wrócił pan do szydłowca?
0: No wróciłem wam, no bo gdzie mam wrócić? Tu jest mój dom, no. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to...

0: no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną. A taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
1: Ale kto przyjął?
0: Burmistrz nasz. A.
1: Co, 3 miesiące pani popracowała?
0: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
1: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że tak, daje ludziom po prostu pracę...
0: Interwencyjną, tak. Sprzątanie, czy do szkoły. No do szkoły, no to do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. Bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesu, nie?
1: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
0: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No, no to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i 2 zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
1: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
0: 5,5 tysiąca. No mam 5,400 tak. Coś z groszami.
1: Pracować nie bardzo może, tak? No bo musi się pani opiekować.
0: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak nie może pójdę pani gdzieś na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
1: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak, z opieki tak, społecznej.
0: Tak, tak, to jest walka, a burmistrz ręce rozkłada. Bo on nie ma pieniędzy.
2: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
3: Co ludzie powiedzą?
1: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
4: Trudno

0: Nie można też tych osób więcej skierować, prawda? Ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
1: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne?
0: Tak. To jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
1: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
0: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
1: Sprzątanie, koszenie łąk.
0: Tak.
2: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
3: Każdy stąd ucieka, jest ciężko, no tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
1: No ale to jak to możliwe w ogóle?
3: Polak sobie zawsze

0: ciekawą historią, okolica z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Vox FM.
1: Robi lato.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: Święto Wojska Polskiego. Co zaplanowano w kraju? Od tych informacji zaczniemy wiadomości o 9:00. W nich też stan podpalonego 17-latka z Zabrza. A na koniec jeszcze sport i fantastyczny sukces Lecha Poznań. Jest awans do 4:00 rundy Ligi Europy. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego.

0: Wojska. Rozpoczęły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Trwa msza z udziałem najwyższych władz państwowych. W katedrze polowej Wojska Polskiego są m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednym z najważniejszych punktów dzisiejszej dewilaty będzie pokaz lotniczy nad Wisłą, zapowiada wiceszef MON Paweł Bejda.
1: Będą oczywiście F-35 i przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
0: To na niebie, a co na ziemi?
1: Będą oczywiście czołgi, K-2, Abramsy, Leopardy, będą nasze Kraby, to będą moździerze Raki, to będą nasze Pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk.
0: Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych, a start warszawskiej części defilady o 12. Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejna, potem długa rehabilitacja. 17-latkiem z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Wielkopolskiego Oddziału Leczenia Oparzeń u Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim. Chłopak jest przytomny. Do szpitala trafił 9 sierpnia.
2: W stanie średnim, rozległe oparzenie, propagujące głównie tylne partie ciała. Jest w tej chwili poddawany zabiegom. Dziś był pierwszy z planowanych zabiegów operacyjnych. Jest to początek dopiero leczenia, początek długiej drogi. Trudno przewidzieć w tej chwili dokładnie co do tego, jak to będzie przebiegało.
0: Mówi Adam Stangret, rzecznik szpitala w Ostrowie. W związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Inwestowanie dla każdego. Takie jest założenie osobistych kont inwestycyjnych, które zaczną działać w przyszłym roku. Kluczowym elementem OKI jest ulga od podatku Belki, ale tylko poniżej 100 tysięcy złotych. Zdaniem ekonomistów, choć to krok w dobrą stronę, to samo rozwiązanie jest skomplikowane.
3: W momencie, w którym ludzie będą musieli się zastanawiać, czy wolą inwestować w sposób zwykły i ponosić koszty związane z podatkiem Belki, czy właśnie korzystać z OKI, może to wprowadzić pewne zamieszanie i sprawić, że ludzie po prostu będą się gubić, jako że mechanizmy związane z OKI wcale nie są proste.
0: Ocenia Alessandro Petryszyn, analityk z Fundacji Warsaw Enterprise Institute. Osobiste konta inwestycyjne będzie można zakładać od 1 stycznia 2027 roku. Deklasacja w eliminacjach Ligi Europy. Lech Poznań rozbił Klaksvik 5-0 i awansował do 4. rundy. To oznacza, że nawet w przypadku przegranej jest już pewny gry w europejskich pucharach. Przypomnijmy, spotkanie Lecha zostało przełożone o dzień przez problemy z przylotem na lotnisko na Wyspach Owczych.
4: Po tych całych podróżach nie byliśmy tak w 100% świeżi, tak jakbyśmy przylecieli normalnie, więc to też nas buduje, no bo też w takich warunkach potrafimy dobrze wyglądać.
0: Mówi pomocnik Lecha Antoni Kozuba, ale dzięki tej wygranej Polska pierwszy raz w historii awansowała na 10. miejsce w krajowym rankingu UEFA. Jeżeli polskie kluby utrzymają tę pozycję, to w 2028 mistrz kraju będzie miał prawo do gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Do kraju powracają upały. Dziś mamy ostrzeżenia, one dotyczą centralnej Polski i wówczas są pierwszego stopnia. Na południu kraju będzie cieplej, tutaj ostrzeżenia od synoptyków drugiego stopnia. W tym momencie jeszcze poranek rześki w Kłodzku, tam 13 stopni i już dość ciepły w Kołobrzegu, 21. W ciągu dnia temperatury podskoczą do 35 na zachodzie kraju, 34 na południu, 30 w centrum i 29 na północy.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 17:55 w Polsacie. Poleca Vox FM.
1: Reklama.
2: Ekstremalne upały i ostrzeżenia synoptyków. Dziś w kraju temperatury przekroczą 35 stopni. W wiadomościach informacje ze stacji paliw. Powraca pakiet CPN. Czy paliwa wystarczy dla wszystkich? A na koniec jeszcze propozycja z Białegostoku. Przed nami kolejne upały. Warto wybrać się na lodowisko. Jest 10:00. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska. Do kraju wracają upały. Synoptycy wydają ostrzeżenia przed ekstremalnymi temperaturami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całej Polski, za wyjątkiem części wschodu i północnego wschodu. W pozostałych miejscach temperatury przekroczą 30 stopni. Najtrudniejsza sytuacja będzie na południu kraju, gdzie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Na termometrach zobaczymy 34 stopnie. Alerty zaczynają obowiązywać od 12:00, w południowej Polsce od 13:00. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, tak zapewnia minister energii. Tani na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
3: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
3: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
4: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
3: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
2: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Zmiany w transporcie do Morskiego Oka. Od września wozy konne będą jeździły na skróconej trasie, tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.

0: mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
1: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 500 000 000 zł.
2: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Zmiany w transporcie do Morskiego Oka. Od września wozy konne będą jeździły na skróconej trasie, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Wski dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian. Kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których wchodzi maksymalnie 9 osób.
2: Zapowiadany wrześniowy pilotaż ma przede wszystkim sprawdzić, czy na Wodogrzmotach Mickiewicza będzie wystarczająco miejsca, aby pomieścić każdy środek transportu.
3: My nie wiemy, jak docelowo ten transport w skróconej formie będzie funkcjonować. Trzeba pamiętać, że na tym placu na Wodogrzmotach jest mniej miejsca, tam będą się musiały pomieścić wozy, busy, więc po prostu ruszamy z tym testem, żeby zebrać dane.
2: Trasę z Wodogrzmotów do Włosienicy turyści mają pokonywać busami elektrycznymi. Na razie TPN ma 4 pojazdy, ale chce zamówić kolejne 16. Obecnie jest na etapie otwarcia ofert przetargowych. I jeszcze Podlasie. Przed nami wyjątkowo ciepła sobota. Jak się schłodzić? W Białymstoku można wybrać się na lodowisko. Gdy na zewnątrz panują 30-stopniowe upały, Białystok otwiera ślizgawkę, na której warto mieć ciepłą bluzkę, czapkę i rękawiczki.
4: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
5: No w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
6: Można pójść na lodowisko w Białymstoku. Kiedy jest gorąco na podwórku, to można pójść się schłodzić na lodowisko.
7: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
2: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20. Lodowisko dziś może się przydać, już w tym momencie na południu kraju 24 stopnie i te temperatury będą dziś tylko rosły. Do 35 stopni na zachodzie kraju, 33 na południu, 31 w centrum, chłodniej tylko na Podlasiu, tam 28. No i piękne słońce dzisiaj w całej Polsce nie będzie padało. Lekkie zachmurzenie tylko na północy kraju. W nocy, uwaga, burze na zachodzie, a poza tym spokojnie.
8: Godzina 10 na naszych radiowych zegarach, jest sobota, zakładam, że no jednak odpoczywacie, ale jeżeli ktoś pracuje, spokojnie, nie ma się co smucić, umówmy się, z Vox FM praca staje się czystą przyjemnością. Tu gramy w rytmie hitów, tu poprawiamy nastroje i robimy dzień. Michał Trawka, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam.

Self Control w Vox FM. Dzisiaj mamy bardzo piękny dzień, sobotę, ale mamy też święto, Dzień Wojska Polskiego. Jak wiadomo, wszem i wobec, za mundurem Panny Sznurem. A propos, mamy dzisiaj Dzień Synowej, proszę bardzo. Więc jakby nie patrzeć, te dwa święta, no, można chyba ze sobą połączyć.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na nie.

0: Remedy, Close to You.
1: My też jesteśmy blisko Was. No oczywiście, rzecz jasna, w miarę możliwości. Kto jest z nami, tym serdecznie mówimy dzień dobry. Pamiętajcie, Vox FM robi lato. Lato trwa w najlepszej. Tak naprawdę to już ostatnie dni wakacji, więc dobrze je wykorzystajcie, żeby później nie żałować.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
6: Oh. Fresh sound.

Cześć, pozdrawiam z Mazur, fajnie gracie, oby do przodu. Niestety to ostatnie dni urlopu, pisze Jarek. Jarku, trzymaj się chłopie, wiem co czujesz, spokojnie, ale spójrz na to inaczej. No, za rok pójdziesz znowu na urlop.

0: Są takie momenty, są takie sytuacje, ale są też takie osoby, o których nie można zapomnieć. Agnieszka Chylińska w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 11, a to znaczy tylko jedno, że czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te ze świata. Zostańcie z nami.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł. Z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: Święto Wojska Polskiego. Centralne uroczystości rozpoczęto. Od tego zaczniemy. W wiadomościach tragedia w Świętokrzyskiem. W wypadku zginął 60-latek. A na koniec sport. Na Mistrzostwach Świata w Birmingham swoją rywalizację zakończyli chodziarze. Polak pobił rekord. Jest 11. Słuchacie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego. Trwa uroczysta odprawa wart, w której uczestnicy, m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Czołem żołnierze!
5: Czołem, pani prezydent!
3: Wcześniej prezydent z małżonką i szefem MON uczestniczyli we mszy za ojczyznę i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Kulminacją obchodów będzie wojskowa defilada, która rozpocznie się za godzinę. Ma w niej wziąć udział około 2000 polskich żołnierzy oraz sojuszników z państw NATO. Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni. MON zapowiada, że będzie to pokaz sił polskiej armii. Co będzie można zobaczyć na defiladzie? O tym już nasz reporter Michał Rawa.
6: W najbardziej widowiskowej części defilady, czyli pokazie lotniczym, po raz pierwszy zobaczymy polskie myśliwce F-35. Będą też oczywiście F-16 czy sojusznicze Gripeny i Rafale. Na ziemi czołgi Abrams i Leopard, opancerzone Rosomaki i Borsuki, czy znane z wojny w Ukrainie armatochaubice polskiej produkcji Krab.
7: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu.
6: Zapowiada wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, bo w Gdyni odbędzie się morska część defilady. Tam do zobaczenia będzie ponad 20 jednostek polskiej armii i sojuszniczych wojsk z NATO.
3: Start morskiej części defilady za pół godziny, a ta w Warszawie rozpocznie się o 12 za godzinę. Tragedia na drodze w Świętokrzyskiem. O poranku w miejscowości Rykoszyn, niedaleko Piekoszowa, zginął 60-letni mężczyzna.
8: 60-latek kierujący pojazdem marki Hyundai z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, następnie uderzył w bariery. Na skutek tego zdarzenia 60-latek kierujący Hyundaiem poniósł śmierć na miejscu.
3: Okoliczności i dokładny przebieg wypadku ustalają kielescy policjanci. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa dolnośląskiego. A szczegóły zna Błażej Stachewicz.
9: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową radę nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
10: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.
9: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
11: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery spraw kryminalnych.
9: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla Powodzian.
3: 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one, według medialnych doniesień, powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. I jeszcze sport. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham przed chwilą rywalizację na dystansie półmaratonu zakończyli chodziarze. Najlepszy z Polaków, Maher Ben Chlima, zakończył rywalizację na 9. miejscu, ale pobił rekord Polski. Zwyciężył Hiszpan Paul Magegrat. Na tym samym dystansie w rywalizacji kobiet również zwyciężyła reprezentantka Hiszpanii. Maria Perez nie tylko zdobyła tytuł Mistrzyni Europy, ale pobiła też rekord świata. Najlepsza z Polek, Magdalena Żelazna, była 20. 27 stopni w tym momencie w Legnicy, więc temperatury już bardzo wysokie, 21 na Helu, tam najchłodniej, ale chłodno dziś nie będzie właściwie nigdzie, 35 stopni na zachodzie kraju, 33 na południu, 31 w centrum i 29 na północy. Tak wyglądają maksymalne temperatury w sobotę. W nocy temperatury oczywiście spadną do około 19-18 stopni, północ to burze możliwe, a niedziela znowu bardzo ładna.
12: Pora na kolejne śniadanie, tak można by było powiedzieć, albo na kolejną kawę. Ale być może ktoś dopiero wstał, bo musiał odespać. W końcu jest sobota, dzień wolny, trzeba odpoczywać. Godzina 11 już na zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.

Jak wiecie z Vox FM, dzisiaj mamy dzień synowej, a umówmy się, no relacje synowa-teściowa bywają różne, prawda? Ale tutaj napisała do nas Marzena, która zachwala swoją synową Sylwię, prosi, żeby ją pozdrowić, to też pozdrawiamy. No proszę bardzo, czyli jednak można dobrze trafić, można. Ja wiem, że to są wyjątki, ale od każdej reguły wyjątek się jednak trafia.

Macie jakieś wakacyjne wtopy? Oj, myślę, że tych nie brakuje. Ale warto się nimi pochwalić, bo my za takie wtopy was nagradzamy. Wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend. To wszystko może być wasze. Voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie. Złotych na wakacyjny weekend, to wszystko może być wasze. Voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.

0: jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
8: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
9: Reklama.

Apollo Vibes i Puls Miasta. Utwór idealny, żeby sobie troszeczkę potańczyć. A jeśli lubicie tańczyć, no to śmiało. Przypominam, że trwa Festiwal Przebojów Weselnych w Mrągowie. Na miejscu rzecz jasna jest nasza woksowa ekipa, a relacje z wydarzenia można śledzić w naszych social mediach.

0: Ten pan to prawdziwa legenda, legenda muzyki. Savage, Don't Cry Tonight w Vox FM. Za kilka chwil godzina 12. 12 to czas około obiadowy, ale też czas dalszego odpoczynku. U nas to czas najświeższych wiadomości, te już za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Reklama.
10: Święto Wojska Polskiego. Największa defilada w historii właśnie się rozpoczyna. Od tego tematu zaczniemy. Zaatakowały Ukraińców. Agresorki z Poznania zatrzymane. To za chwilę. A na koniec jeszcze ogród sensoryczny przy Zielonogórskim Szpitalu. Posłuchajcie. Jest 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rusza wojskowa defilada w Warszawie. Około 2000 żołnierzy i 300 maszyn weźmie udział w tegorocznej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz, jak będzie wyglądała defilada?
11: Na trasie zobaczymy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a za nimi najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, m.in. czołgi K2 i Abrams, transportery Rosomak i Borsuk, a także wyrzutnie HIMARS, Chanmo i Patriot. Nie zabraknie również sojuszników. W defiladzie przejdą m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Rumuni, Chorwaci, Kanadyjczycy, a także przedstawiciele francuskiej Legii Cudzoziemskiej. A kiedy ta kolumna naziemna przejdzie Wisłostradą, nad Wisłą pojawią się samoloty i śmigłowce, m.in. F-16, F-35, śmigłowce Apache czy Black Hawki. Warszawiacy muszą liczyć się również z utrudnieniami, bo Wisłostrada będzie nieprzejezdna.
10: Z kolei w Gdyni trwa parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych. Zgrupowanie stworzy armadę ciągnącą od Gdańska, Brzeźnia do Gdyni. Pierwsze jednostki miną molo południowe około 13.30. Obie agresorki już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie z agresywnymi kobietami trafiło do internetu. Widać, jak najpierw obrażają, a potem atakują dwóch mężczyzn. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej.
12: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem

0: milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
1: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
0: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
2: Najbardziej podatni na nową technologię są pracownicy biurowi. W badaniach stanowią oni 70% grupy najbardziej podatnej na automatyzację. Więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami pacjenci, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
3: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
2: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pieniądze pochodziły ze wsparcia dwóch fundacji. 31 stopni w tym momencie w Legnicy. To najcieplejsze miejsce w całym kraju i 24 na Helu. Tak wysokie temperatury dzisiaj z nami w całej Polsce. 35 na zachodzie, 31 w centrum, 28 na wschodzie. W nocy nadal będzie dość ciepło. Burze mogą pojawić się jedynie na północnym zachodzie. A niedziela już nieco bardziej skomplikowana pogodowo. Będzie deszcz, będą burze, bardzo wysokie temperatury, ale popada niemal w całej Polsce.
4: Południe, czyli 12. Bardzo ładna godzina, bardzo fajnie. Kto jest z nami? Super, cieszymy się, mówimy dzień dobry. Kto w tym momencie się zajada obiadem na przykład, no to życzymy rzecz jasna smacznego. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Można zrobić głośniej, bo u nas tylko same hity. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, to już za chwilę. Bibi Rexa również się pojawi. Michał Trawka, dzień dobry.

Wakacje trwają w najlepsze, ale jak wakacje, to umówmy się, czasami w wakacje trafiają się różnego rodzaju wtopy. I my na te wtopy czekamy i nagradzamy. Wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend, to wszystko może być wasze. Voxfm.pl, tam odsyłam i pamiętajcie, tam można się zgłaszać.

0: Ale Farben i René Miller, Body Talk w Vox FM. Na ten utwór cały czas można głosować w naszej bestliście. On walczy realnie o wasze głosy. Pamiętajcie, plusy, minusy to wszystko do waszej dyspozycji. Tam wchodzicie i wspieracie swoich faworytów oraz ulubieńców. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam i tam głosujecie.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama. Vox Fun.

Godzina 13 już za chwilę na zegarach, to czas najświeższych wiadomości, a po 13 gramy. Gramy w rytmie hitów, pojawi się Defis, będzie wasze ulubione Digi Digi, no i pojawi się klasyka gatunku, czyli elektryczne gitary.

0: promocja.
1: Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: złotych na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
11: Ruszyła największa w historii defilada wojskowa w Warszawie. Na miejscu nasz reporter, od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach sprawdzamy też stan Polaków rannych w pożarach w Chorwacji, a na koniec jeszcze sport. Mamy 4 medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Jest 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. W Warszawie trwa defilada wojskowa. Na miejscu jest nasz reporter. W defiladzie, która przechodzi właśnie Wisłostradą, bierze udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. Na niebie można zobaczyć około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Wzdłuż trasy zgromadziły się jak co roku tłumy widzów, a w tym tłumie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Na co czekamy najbardziej tutaj?
13: F-50. Mój brat leci. Będzie na co patrzeć.
14: Ja też czekam na szwagra brata.
12: A ty na co czekasz?
15: Na co i?
11: Tymczasem na uroczystościach w Gdyni głos zabrał premier. Donald Tusk podkreślił znaczenie polskiej armii na międzynarodowej scenie.
16: Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
11: Jednocześnie Tusk zaznaczył, że jeśli chcemy uniknąć wojny, Polska musi być dobrze przygotowana, niepodległa i suwerenna. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych rodaków?
17: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
18: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
17: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu Omisz.
19: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
17: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
11: To był Michał Skolimowski, dziękuję. Wakacje pod presją. UOKiK ostrzega. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, jak rozsądnie rezerwować wyjazd i nie dać się naciągnąć. Chcąc szybko skorzystać z atrakcyjnej oferty, możemy nie zauważyć, że coś jest z nią nie tak. Serwisy rezerwacyjne wiedzą dokładnie, jak nas zachęcić.
20: Szukanie wakacji last minute nie powinno oznaczać podejmowania decyzji pod presją. Komunikaty został ostatni pokój, inni też oglądają, czy liczniki kończące się promocji mogą jednak skłaniać do pośpiechu.
11: Mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Wakacyjne promocje kuszą, ale najlepsze oferty wcale nie muszą być najkorzystniejsze.
20: Polecane nie zawsze oznacza najtańsze, najlepiej oceniane czy najlepiej dopasowane. Miejsce obiektu na liście może wynikać również z płatnej promocji lub udziału w programie partnerskim.
11: Nie można jednak tracić czujności po dokonaniu rezerwacji. Trzeba uważać także na SMS-y i e-maile, które mogą podszywać się pod nasz hotel. Mamy czwarty medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro wywalczyła Katarzyna Zdziebło. Polka zajęła drugie miejsce w chodzie na dystansie maratonu. Rywalizację wygrała 21-letnia Sofia Fiorini, która ustanowiła również rekord świata. To drugi srebrny medal Zdziebło na Mistrzostwach Starego Kontynentu. Poprzednie wywalczyła w 2022 roku w Monachium. Łącznie Polska zdobyła do tej pory 4 medale w Birmingham, 3 srebrne i 1 brązowy. A jeszcze dziś biało-czerwoni mają szansę na kolejne medale. W swoich finałach wystąpią faworytki do medali. Na 400 metrów pobiegnie Natalia Bukowiecka, a w skoku wzwyż wystąpi Maria Rzodzik. 32 stopnie w tym momencie w Legnicy, tam jest najcieplej i 24 w Elblągu, najchłodniej. W Polsce ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed ekstremalnymi, wysokimi temperaturami, które będą nam towarzyszyły dzisiaj do wieczora. W nocy oczywiście nieco chłodniej, około 18 stopni. Na zachodzie możliwe są burze z deszczem. Niedziela ciepła, ale bardziej deszczowa. Może się pojawić na północy, na południu i na wschodzie kraju.
15: 13 na zegarach, mówię dzień dobry, kłaniam się Michał Trawka i zapraszam. To będzie dobra godzina, bo po pierwsze będziemy grać w rytmie hitów, po drugie będziemy grać w rytmie hitów, no a po trzecie, czy ja już mówiłem, że będziemy grać w rytmie hitów?

Jeśli komuś dzisiaj za gorąco, to może warto wybrać się, ja wiem, do Białegostoku, bo okazuje się, że oni tam normalnie mają lodowisko. Latem. Tak, tutaj nikt się nie pomylił. Jest 30 stopni za oknami, jest słońce, a oni sobie jeżdżą na łyżwach. Proszę bardzo. No strach pomyśleć, co będzie zimą.

0: Czy wy pamiętacie, jaki to był hicior? Hicior muzyczny, ale też hicior telewizyjny. Natalia Oreiro i Cambio Dolor, czyli Zbuntowany Anioł. Ja pamiętam ten serial, oglądałem. Może nie wszystkie odcinki, bo fanem serialu jakoś super nie byłem, ale byłem fanem Natalii Oreiro.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: Free Familyjne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.

No nie wiem. No nie wiem, ja jakoś nie jestem do końca przekonany. Chyba to nie musi być tylko Londyn albo Warszawa, żeby pójść na kawę. No ale co ja tam wiem o rzecz. Weekend Halo to London, Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil Duke Diamond i Ocean Drive. Pojawi się również Bonnie M i Rasputin, czyli klasyka.

0: powoli zbliżamy się do godziny 14, więc za chwilę dowiemy się, co się też dzieje w Polsce i na świecie, a na pewno coś się dzieje, umówmy się, zawsze się coś dzieje, a trzeba być na bieżąco, więc zachęcam, żeby zostać z nami, zrobić nieco głośniej, a później gramy w rytmie hitów oczywiście.
1: Autopromocja. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko czy stać? Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5

0: złotych i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
2: Polska demonstruje militarną siłę. Trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ten temat na początek. W wiadomościach o 14 również chwilę grozy w Łódzkiem. Ultralekki samolot rozbił się w lesie. A na koniec jeszcze sport. Przed nami spotkanie 20-krotnego mistrza Anglii i 19-krotnego mistrza Włoch. Posłuchajcie. Jest 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska. W Warszawie trwa defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy. Potem zaprezentowano jednostki sił powietrznych. Między innymi francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek sił powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
3: Bardzo mi się podoba.
4: Robią wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
5: Myśliwce, tak.
6: Bardzo się podoba. Pierwszy raz jestem w sumie.
5: A pani na co czeka?
6: Na czołgi.

0: Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
1: Defilada rozciągnie się docelowo na długość kilku kilometrów. Żołnierze i pojazdy przemieszczają się w stałym szyku, utrzymując jednocześnie stałą prędkość wynoszącą około 8 km na godzinę. Chwilę grozy w województwie łódzkim. Ultralekki samolot rozbił się w lesie. Do wypadku doszło w sobotę w Bobrownikach w gminie Nieborów. Maszyna spadła około 400 metrów od lądowniska w Bobrownikach w okolicach drogi krajowej nr 70.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania lotu na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
1: Relacjonuje nadkomisarz Edyta Mach z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności wypadku będzie teraz wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Około 300 skarg dotyczących pracy podczas upałów trafiło do Państwowej Inspekcji Pracy. Niezapewnienie napojów pracownikom, awarie klimatyzacji i wentylacji, przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kabinach operatorów żurawi. Te nieprawidłowości stwierdzano najczęściej. Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: A przypomnijmy, dziś lokalnie możemy zobaczyć na termometrach nawet 35 kresek. 20-krotny mistrz Anglii i 19-krotny mistrz Włoch zagrają dziś ze sobą we Wrocławiu. O 16:45 Manchester United zagra z AC Milanem. Na trybunach zasiądzie ponad 40 tysięcy osób z całej Europy.
4: To będą kibice przede wszystkim jednak z Polski. Pojawią się też kibice czy to z Wielkiej Brytanii, Czech i Słowacji, ale także obywatele takich naprawdę dużo dalszych krajów, jak chociażby Japonia, Chiny czy Nowa Zelandia.
1: Informuje Marcin Janiszewski, Sterczyński Arena. Dodajmy, że sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Bardzo ciepły dzień. Trwa już właściwie 35 stopni w tym momencie na zachodzie kraju. Tam jest najcieplej. Ostrzeżenia obowiązują właściwie wszędzie poza północnym wschodem. Synoptycy oczywiście ostrzegają nas przed upałami. Te będą towarzyszyły nam do wieczora. Wieczorem temperatury spadną do około 17 stopni. Burza pojawi się na północnym zachodzie i tak będzie aż do jutra w centralnym paśmie. Burza i deszcze.
5: Godzina 14 na zegarach i niestety, ale trzeba to powiedzieć, to ostatnia dzisiaj nasza wspólnie spędzona godzina. Ale na pocieszenie mogę dodać, że gramy w rytmie hitów. A jeżeli hity, no to oczywiście tylko Vox FM. Proponuję zrobić głośniej, nie odchodzić zbyt daleko i cieszyć się tym, że przecież jest sobota. No i lato za oknem.

sit together on the sofa with the music way down.

Lady Gaga i Alejandro, Vox FM w rytmie hitów. Dacie wiarę, że ten numer wyszedł w 2010 roku? No i co? I w takich przypadkach można się poczuć trochę staro, prawda? No ale nie o wieku będziemy dzisiaj dyskutować, a o przyjemnościach. DJ Bobo i Everybody, to już za chwilę.

0: dobrze się tego słucha, prawda? A jak dobrze się tego słucha, to może warto też na ten numer zagłosować w naszej bestliście. Remedy i Close to You, warto wejść w oxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista, no i tam klikać też plusy, minusy, tak jak wam gra w serduchu. Fox.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 19.55 w Polsacie. Poleca Vox FM.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

Jak lubicie sobie potańczyć, to przypominam, że w Mrągowie trwa festiwal przebojów weselnych. Jest tam też nasza woksowa ekipa. A jeśli ktoś nie może być na miejscu, to warto też zaglądać na naszego Instagrama, na naszego Facebooka. Tam oczywiście znajdziecie relacje z tego wydarzenia.

0: Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 15. To czas oczywiście wiadomości, ale też moment, gdzie muszę się z wami pożegnać. Dzięki za dziś. Kto odpoczywa, niech odpoczywa dalej. W końcu jest sobota, święto, a wiadomo, dzień święty trzeba święcić. Michał Trawka, miłego. Słyszymy się niebawem.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Reklama. Tysiące żołnierzy i najnowszy sprzęt. W Warszawie zakończyła się defilada wojskowa. Lotnisko w Katanii w końcu otwarte. Przez 8 dni nie było sparaliżowane przez pył wulkaniczny. To za chwilę w wiadomościach. A na koniec jeszcze sport. Starcie Manchester United z AC Milan ściągnęło do Wrocławia kibiców z całej Europy. Jest 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Wojskowa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego właśnie się zakończyła. Obecnym w stolicy widzom zaprezentowano jednostki sił powietrznych i lądowych. Przede wszystkim najnowszy sprzęt jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. W Warszawie siłą militarną Polski podkreślał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj to jest 201 miliardów w tym roku. Prawie 5% PKB. Ostatnie dane z Sojuszu Północnoatlantyckiego pokazują, że Polska jest absolutnym liderem.
4: Z kolei w Gdyni zorganizowana została parada morska, w której uczestniczył Donald Tusk. Premier podkreślał.
6: Parada morska i defilada w Warszawie to jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy.

0: Polska jest absolutnym liderem.
1: Z kolei w Gdyni zorganizowana została parada morska, w której uczestniczył Donald Tusk. Premier podkreślał:
2: parada morska i defilada w Warszawie to jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy.

0: Stopień alarmu z powodu aktywności Etny obniżył się z czerwonego do pomarańczowego. W ciągu 8 dni odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele z nich przekierowano na sycylijskie lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. Był to najpoważniejszy kryzys w ruchu lotniczym od 20 lat. Blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów. Od początku kwietnia w Polsce utonęły już 164 osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Statystyki są gorsze niż rok temu, a w ciągu ostatnich godzin doszło do kolejnych tragedii. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Tylko minionej doby utonęły dwie osoby. Takie informacje przekazała Komenda Główna Policji. Statystyki pokazują, że do tragicznych wydarzeń dochodzi przede wszystkim nad stawami i jeziorami. Blisko 70% śmiertelnych wypadków wydarzyło się właśnie w tych miejscach. Niestety wśród osób, które straciły życie w wodzie tego lata, jest niepokojąco dużo dzieci. Od początku kwietnia utonęło 16 nieletnich.
0: O czym informował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Koncert dwóch orkiestr wojskowych, pokaz wojskowego sprzętu, grupy rekonstruktorów na koniach i tradycyjna grochówka. Tak wygląda Święto Wojska Polskiego w Radomiu. Po mszy i uroczystym apelu wojskowi zaprosili mieszkańców do wspólnego świętowania.
2: To super, fotki sobie tutaj robię z panami.
3: Częściej mogłyby się odbywać. Dzieci mają rozrywkę.
4: Jest pyszna grochówka. Widzieliśmy pistolety różne.
0: Jak mówi pułkownik Michał Kras, dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, warto pokazać mieszkańcom, jak wygląda życie żołnierzy.
5: Jesteśmy tą cząstką narodu, która służy. Mimo że jest to nasze święto, świętujemy je wraz z obywatelami na zewnątrz.
0: Strefa militarna została zorganizowana przez radomski garnizon oraz miasto Radom. Dziś to miasto stało się prawdziwą stolicą europejskiej piłki. Starcie Manchester United z AC Milan ściągnęło do Wrocławia kibiców z całej Europy. Nasza reporterka Hanna Stachowiak spotkała się z nimi.
3: Skąd państwo przyjechali?
6: Z Gdańska przyjechaliśmy.
7: Przyjechaliśmy z Gdańska, ale oczywiście bardzo kochamy Mediolan.
8: Poznania przyjechaliśmy.
9: A z Nowego Sącza?
3: Komu kibicujemy?
9: AC Milan. Od zawsze.
10: Oczywiście, że Manchesterowi.
3: Od zawsze na zawsze?
11: Nie, od dwóch dni, ale to jest taki mecz, kiedy warto przyjechać do Polski, bo jak wiemy, w Polsce to grają takie sobie nieraz drużyny.
0: Na trybunach będzie dziś komplet, ponad 40 tysięcy widzów. Pierwszy gwizdek Manchester United kontra AC Milan już o 16:45. Dziś dużo słońca, bardzo dużo słońca w całym kraju. Nie powinno padać nigdzie, dopiero wieczorem, a właściwie w nocy. Na północnym zachodzie lekkie opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze. Jeśli chodzi o noc, to tyle, a w ciągu jutrzejszego dnia dość dużo opadów. One ominą tylko południe kraju. Jeśli chodzi o północ i centrum, popada oraz zagrzmi na północy, nawet możliwy grad. W poniedziałek podobna temperatura.

0: blask.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Góra

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto.

0: Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
10: Za nami największa defilada w historii, to z okazji Święta Wojska Polskiego. Od tego zaczniemy. Za chwilę ogromny pożar na Pomorzu. Władze apelują do mieszkańców, a na koniec jeszcze Zakopane na talerzu. Posłuchajcie. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Święto Wojska Polskiego. W Warszawie defilada, a w Gdyni salwa honorowa z pokładu ORP Błyskawica. Widzowie zgromadzeni w Gdyni mogli zobaczyć także paradę morską z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych. Defiladę w stolicy oglądał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: W Warszawie było na co popatrzeć, bo zaprezentowano m.in. czołgi Abrams, ale również najnowsze zdobycze sił powietrznych.
12: Bardzo mi się podoba.
13: Robią wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
14: Myśliwce, tak.
11: Było także czego

0: Posłuchać. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie zapowiedział plan 500-tysięcznej armii.
1: 300 tysięcy żołnierzy służących na co dzień i tych 200 tysięcy w rezerwie wysokiej gotowości.
0: Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione, by upamiętnić zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, które zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.
2: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Ogromny pożar na Pomorzu. Zapalił się zakład gospodarowania odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo. Na miejscu z ogniem walczy ponad 100 strażaków. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie drzwi i okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w którym wyczuwalny jest dym. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych, nie wiadomo też, co mogło być przyczyną wybuchu ognia. Na stacjach nie braknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Tani na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
3: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen. Hurtowych będziemy wyliczali cenę maksymalną.
3: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
4: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
3: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
2: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Zakopane na talerzu. Pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najpyszniejszych imprez w całym roku. Europejskie targi produktów regionalnych. Można tam spróbować i zakupić produkty spożywcze naturalne, domowej roboty, tworzone w oparciu o dawne receptury. A jedzeniom i napojom towarzyszą produkty rękodzielnicze.
5: Europejskie targi produktów regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas nie interesuje.
6: Przeróżne produkty z naturalnych wyrobów, to znaczy to, co matka ziemia po prostu zrodziła.
7: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłoba to właśnie to pił.
5: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
2: Targi regionalne odbywają się na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego, a wioska targowa będzie działała do 18 sierpnia. 35 stopni w tym momencie w Legnicy, tam jest najgoręcej i 26,5 w Zakopanem. Tam możemy poszukać nieco niższych temperatur. Jak to będzie do końca dnia? Ciepło, bardzo, a wieczorem temperatury spadną do 18-17 stopni. Na północnym zachodzie może pojawić się deszcz oraz burze. Jutro również bardzo ciepło, ale faktycznie te deszcze i burze będą nam towarzyszyły, zwłaszcza na północy i na południu kraju.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: lub pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: My też. To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry.

0: Poranie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.

0: Hyundai Festiwal Weselnych Przebojów o 19.55 w Polsacie. Poleca Vox FM.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z mini-

0: kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą? Góra,

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: i familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.

0: FM. Vox FM robi lato.
1: Mess Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta jedna, proszę

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Tak zakręconej loterii.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.
5: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox

0: teraz.
1: Przed wami DJ Harris. In the mix.
0: Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
0: 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby

0: codziennie po 9.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja.
0: 3, 2, 1.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.
1: Wejdź na voxfm.pl i na

0: znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja wi

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Mix. Zadykami DJ Harris in the mix.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

Kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. DJ Harris in the mix.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Święto Wojska Polskiego, w Warszawie defilada, w Gdyni salwa honorowa z pokładu ORP Błyskawica. Widzowie zgromadzeni w Gdyni mogli zobaczyć także paradę morską z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych. Defiladę w stolicy oglądał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: W Warszawie było